0: dormi tutti alla sorgente dell'acqua viva, affinché le vostre anime siano colmate di pura gioia e pace. Ringraziamo Dio per la grazia del nostro battesimo, dove il suo amore ci ha abbracciati per primo come propri.
1: Nel primer misterio luminoso, meditaremos sobre el bautismo de Jesús en el Jordán. Oramos con corazones llenos de gratitud por el don de nuestro bautismo, pidiendo redescubrir la profundidad del amor de Dios que nos hizo sus hijos amados. En un mensaje nuestra madre nos ha dicho: Queridos hijos, hoy os invito a abriros al amor infinito de Dios. Os amo con mi amor maternal. Y deseo llevaros a todos a la fuente del agua viva, para que vuestras almas se llenen de pura alegría y paz. Damos gracias a Dios por la gracia de nuestro bautismo, donde su amor nos reclamó por primera vez como suyos.
2: Będziemy rozważać chrzest Jezusa w Jordanie. Módlmy się sercami pełnymi wdzięczności za dar chrztu, prosząc o ponowne odkrycie głębi Bożej miłości, która uczyniła nas Jego umiłowanymi dziećmi. Drogie dzieci, dziś zapraszam Was, abyście otworzyły się na niezmierzoną miłość Boga. Kocham Was moją matczyną miłością i pragnę doprowadzić Was wszystkich do źródła żywej wody, aby Wasze dusze były napełnione czystą radością i pokojem. Dziękujemy Bogu za łaskę naszego chrztu, gdzie Jego miłość jako pierwsza przygarniała nas do siebie.
3: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnici, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnici, sada i na času
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
3: O moj Isuse, oprosti na naše grijehe,
5: očuvaj nas od svakog zlog i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

0: dice il mio figlio, perché il suo amore può colmare ogni vuoto nella vostra vita e trasformarlo in abbondanza di benedizioni. Siamo profondamente grati che la cara madre noti sempre i nostri bisogni e ci indirizzi verso Gesù, fonte della vera gioia.
1: El segundo misterio luminoso meditaremos sobre la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná. Oramos con gran gratitud por el corazón maternal de María, que ve cada una de nuestras necesidades y nos trae el amor milagroso de Jesús. Nuestra madre nos ha dicho: queridos hijos, mi amor por vosotros es tan grande que deseo interceder en cada uno de vuestros problemas y tristezas. Haced lo que os diga mi hijo, porque su amor puede llenar cada vacío en vuestra vida y convertirlo en abundancia de bendiciones. Estamos profundamente agradecidos de que la querida Madre siempre note nuestras necesidades y nos dirija hacia Jesús, fuente de la verdadera alegría.
2: Drugi tajemniczy światła, będziemy rozważać objawienie się Jezusa na weselu w Kanie. Módlmy się z wielką wdzięcznością za matczyne serce Maryi, który widzi każdą naszą potrzebę i przenosi nam cudowną miłość Jezusa. Drogie dzieci, moja miłość do Was jest tak wielka, że pragnę stawiać się z każdym Waszym problemem i smutku. Czyńcie to, co mówi Wam mój syn, bo Jego miłość może wypełnić każdą pustkę w Waszym życiu i zamienić ją w obfitość błogosławień. Jesteśmy głęboko wdzięczni, że droga Matka zawsze dostrzega nasze potrzeby i kieruje nas do Jezusa, źródła prawdziwej radości.
3: Ojcze nasz, który jesteś na niebesach, niechaj święci się imię Twoje, niechaj przyjdzie królestwo Twoje, niechaj będzie wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi.
4: Chleb nasz wszechdzień daj nam danas, odpuści nam długi nasze, jako i my odpuszczamy dłużnicima naszym. I nie uwedi nas w napast, nego izbawi nas od zła. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodat i pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl za nas grzeszników, sada i na czas smrti naszej. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodat i pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl za nas grzeszników, sada i na czas smrti naszej. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl za nas grzeszników, sada i na czas smrti naszej. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl za nas grzeszników, sada i na czas smrti naszej. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl za nas grzeszników, sada i na czas smrti naszej. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl za nas grzeszników, sada i na czas smrti naszej. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
5: Święta Mario, Matko Boża, módl za nas grzeszników, sada i na czas smrti naszej. Amen.
3: Raduj się, Maria, blagodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i blagosloveni pri Bluna Tvoj Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
3: Raduj se Marija, blagodati polna, Gospod s Tobojom, blagoslovena ti među ženkami i blagoslovena pri Bluna Tvoj Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
3: Raduj se Marija, blagodati polna, Gospod s Tobojom, blagoslovena ti među ženkami i blagosloveni pri Bluna Tvoj Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
3: Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amin.
4: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira,
5: molim za nas.

0: svetom Otajstvu svjetla razmišljat ćemo o Isusovu ustanovljenju Euharistije. Molimo, braće i sestre, s najdubljim klanjanjem i zahvalnošću za dar svete mise, u kojoj nam Isus daje cijeloga sebe kao dokaz svoje vječne ljubavi. Gospa kaže, draga djeco, Euharistija je najveći dar Isusove ljubavi prema čovječanstvu. Moj sin vam daje samoga sebe kao hranu za vječni život. Primajte ga s čistim i zahvalnim srcem, jer u Euharistiji kuca živo srce koje je dalo život za vas. Klanjamo se u tihoj i neizmjernoj zahvalnosti pred oltarom, gdje nam Isus daje cijelo svoje srce kao hranu za naše duše.
1: In the fifth luminous mystery, we contemplate on the institution of the Holy Eucharist. We pray with the deepest adoration and gratitude for the gift of the Holy Mass, where Jesus gives us his entire self as proof of his eternal love. Our Lady said, "Dear children, the Eucharist is the greatest gift of Jesus' love for humanity. My Son gives himself to you as food for eternal life. Receive him with a clean and grateful heart, because in the Eucharist beats the living heart that gave his life for you." We bow in silence, in overwhelming gratitude before the altar, where Jesus gives us his entire heart as food for our souls.
2: Nel quinto mistero luminoso contempliamo l'istituzione della Santa Eucaristia. Preghiamo con la più profonda adorazione e gratitudine per il dono della Santa Messa, nella quale Gesù dona a noi tutto se stesso come prova del suo eterno amore. Cari figli, l'Eucaristia è il dono più grande dell'amore di Gesù per l'umanità. Il mio figlio vi dà se stesso come cibo per la vita eterna. Ricevetelo con un cuore puro e grato, poiché nell'Eucaristia batte il cuore vivo che ha dato la vita per voi. Ci inchiniamo in silenzio e con immensa gratitudine davanti all'altare, dove Gesù ha dato tutto se stesso e tutto il suo cuore come cibo per le nostre anime.
1: Nel quinto misterio luminoso meditaremo sobre la institución de la Sagrada Eucaristía. Oramos con la más profunda adoración y gratitud por el don de la Santa Misa, en la que Jesús nos da todo su ser como prueba de su amor eterno. Nuestra Madre nos dijo, queridos hijos, la Eucaristía es el mayor don del amor de Jesús a la humanidad. Mi Hijo os da a sí mismo como alimento para la vida eterna. Recibidlo con un corazón limpio y agradecido, porque en la Eucaristía late el corazón vivo que dio su vida por vosotros. Nos inclinamos en silenciosa e inmensa gratitud ante el altar, donde Jesús nos da todo su corazón como alimento para nuestras almas.
3: Świętej Tajemnicy będziemy rozważać o ustanowieniu Eucharystii. Módlmy się z najgłębszym uwielbieniem i wdzięcznością za dar mszy świętej, podczas której Jezus daje nam całego siebie jako dowód swojej wiecznej miłości. Drogie dzieci, Eucharystia jest największym darem miłości Jezusa do ludzkości. Mój Syn daje wam siebie samego jako pokarm na życie wieczne. Przyjmijcie Go z czystym i wdzięcznym sercem, bo w Eucharystii bije żywe serce, które oddało życie za was. Kłaniamy się w cichej, niezmierzonej wdzięczności przed ołtarzem, gdzie Jezus daje nam całe swoje serce jako pokarm dla naszych dusz.
4: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
5: Хлеб наш сегодняшний дай нам danas, и отпусти нам дуги наши, как и мы отпускаем должникам нашим, и не уведи нас в напасть, но избави нас от зла. Аминь.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de

0: luminoță și sine, iduca sveto amen. Veliča duša moja gospodina i kliče duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na nesnatno službenice svoje. Oca će me evo svi naraštaj zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve sili, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice uništene, silne spaci s prijestolja, a uzvišene gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bi ja se na početku, tako je sada i sada i vijeke je slova.
0: Kraljice mira,
1: molim za nas.
0: Za vrijeme otkazanja, kad je Gospa došla, Gospi smo preporučili sve nas ovdje prisutne i sve one koji su bili duhovno povezani s nama. Na poseban način molili smo za sve bolesne u duši i u tijelu. Pred Gospom smo molili za sve ljude koji su s nama povezani preko molitve ovih 9 dana. I na kraju smo pitali Gospe da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa je ispružila ruke i dugo molila na svom majčinskom jeziku, na aramejskom. I na kraju sve nas je pozdravila i rekla u isto vrijeme, na isto mjesto. Napravila je znak križa, sve nas je blagoslovila svojim majčinskim blagoslovom. Sad ćemo zamoliti sve svećenike i našeg dragog biskupa koji je ovdje s nama, da nas blagoslovi Isusovom blagoslovom.
2: Dominus vobiscum.
3: Et tu spiritu tuo.
2: Sic nomen Domini benedictum.
3: Ora in semper.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Da je bila radost. Zato što je ovdje ima. Zaboravila sam reći da je Gospa večeras bila radosna.
4: During the moment of the apparition when the Blessed Mother came, we recommended to Our Lady all of us present here and all those who are not with us, but who are spiritually united with us. And in a special way, we recommend it to Our Lady, all the sick, in soul and body. We thank Our Lady for all the prayers and all those united in prayer with us all these 9 days of the Novena. We ask Our Lady to intercede in front of her Son for peace in our hearts, peace in the families, and peace in the world. Our Lady extended her hands over all of us. She prayed over us in her motherly language for a longer time, Aramaic. Our Lady then greeted all of us and she said, we will see each other tomorrow at the same place at the same time. She blessed us all with the sign of the cross and she went to heaven.
5: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa, abbiamo raccomandato tutte le persone che sono raccomandate nelle nostre preghiere. A modo speciale abbiamo pregato per tutti gli ammalati.
6: E abbiamo raccomandato anche le persone che sono venute con noi su questi 9 giorni.
5: E abbiamo raccomandato anche tutti coloro che sono uniti con noi in preghiera in questi 8 giorni di novena.
6: La Madonna, abbiamo chiesto alla Madonna di intercedere davanti al suo figlio Gesù per la pace nel nostro cuore.
5: Abbiamo chiesto alla Madonna di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Dopodiché la Madonna ha steso le mani sopra tutti noi e ha pregato a lungo nella sua lingua materna, l'aramaico. Dopodiché ci ha benedetto con il segno della croce e ha detto che ci vediamo domani nello stesso posto alla stessa ora. Ed è andato in paradiso. Ci siamo dimenticati di dire che la Madonna questa sera era molto gioiosa.
4: Just also say, I forgot to say, Maria said that this evening Our Lady was very joyful. Esta noche, durante el momento de la aparición de nuestra madre, he recomendado a todas las personas que se encuentran en este lugar y todas aquellas que no han podido estar en el y que están con nosotros espiritualmente. Especialmente por todos aquellos que están enfermos en el cuerpo y el alma. Especialmente todos aquellos que han estado unidos con todos nosotros en esta novena. He pedido a la Virgen interceder ante nuestro Señor por la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en el mundo entero.
7: Nuestra madre ha extendido sus manos y por largo tiempo ha orado en su lengua maternal, el arameo. Al final, la madre nos ha saludado y nos ha dicho: mañana en el mismo lugar y a la misma hora. Nos ha bendecido con la señal de la cruz y ha partido al cielo. Debemos decir que esta noche la madre ha venido muy contenta, muy alegre.
4: Nasze objawienia, kiedy Matka Boża przyszła, poleciliśmy Matce Bożej nas wszystkich obecnych tutaj oraz wszystkich tych, którzy byli z nami duchowo zjednoczeni. W szczególny sposób modliliśmy się wszystkich chorych na duszy i na ciele. Przed Matką Bożą modliliśmy się wszystkich ludzi, którzy są z nami związani poprzez modlitwę tych 9 dni. Na końcu prosiliśmy Matkę Bożą, aby wstawiała się u swojego Syna Jezusa o pokój w naszych sercach, o pokój w naszych rodzinach i o pokój na całym świecie. Matka Boża wyciągnęła ręce i długo modliła się w swoim macierzyńskim języku aramejskim. Na końcu wszystkich nas pozdrowiła i powiedziała: w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Uczyniła znak krzyża i pobłogosławiła nas wszystkich swoim matczynym błogosławieństwem. Zapomnieliśmy dodać, że Matka Boża dzisiaj była radosna.
8: U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I zmolcie molitanie. Gospodine, smiluj se.
9: Gospodine, smiluj se.
8: Kriste, smiluj se.
9: Kriste, smiluj se.
8: Gospodine, smiluj se.
9: Gospodine, smiluj se.
8: Kriste, čuj nas.
9: Kriste, čuj nas.
8: Kriste, usliši nas.
9: Kriste, usliši nas.
8: Otče nebeski Bože, Sine, otkupitelju svijeta Bože, duše sveti Bože, sveto trojstvo jedan Bože,
9: smiluj nam se.
8: Sveta Marijo,
9: moli za nas.
8: Sveta Bogorodice,
9: moli za nas.
8: Sveta Djevo Djevica,
9: moli za nas.
8: Majko Kristova,
9: moli za nas.
8: Majko Crkve,
9: moli za nas.
8: Majko Božje milosti,
9: moli za nas.
8: Majko Prebistra,
9: moli za nas.
8: Majko Prečista,
9: moli za nas.
8: Majko Neosprnjena,
9: moli za nas.
8: Majko Nepovrijeđena,
9: moli za nas.
8: Majko Ljubezna,
9: moli za nas.
8: Majko Divna,
9: moli za nas.
8: Majko Dobrog Savjeta,
9: moli za nas.
8: Majko Stvoriteljeva,
9: moli za nas.
8: Majko Spasiteljeva,
9: moli za nas.
8: Djevice Premudra,
9: moli za nas.
8: Djevice Časna,
9: moli za nas.
8: Djevice Hvale Dostojna,
9: moli za nas.
8: Djevice Moguća,
9: moli za nas.
8: Djevice Milostiva,
9: moli za nas.
8: Djevice Vjerna,
9: moli